Siemjua Mungu atangu hapana tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.